zako ndingezako kufunira mijozo wane mama ngiyagenze naji mnaye ningeja karuye karuye ma tokwata yebza bza mbadi njagalamba weyo wano